0: Verse number 13. Na wo a wo so Awurade adaka no tutu anamon sian wo mututu anamon sian no ode na ntwie ne abo a wadobɔ afɔde
1: hallelujah

Jiri ni ma bi biang how. Me ne me to odra se, shempa bua na bui biang kao. Jai su pika winia se, ema bi asi again dream fao. Brande bi jambi kwenye na wanga sama nkrao. Abena ma dream huanche, ma dream huanche.